0: I choose to get my exercise in with a side of sunrise.
1: I choose Keaton for a home that really feels like one.
0: We choose to start the weekend early.
1: On Thursdays.
0: Sometimes Wednesdays.
1: I choose to step up, not slow down.
0: I choose what's going to work best for me.
1: I choose my place. I choose confidence. I choose Keaton. Ready to explore what's possible? Visit keaton.com.au.
2: Our sponsor.
3: Got a future basketball star at home? Newcastle Basketball's development programs are the perfect place to start. With mini hoops, future Falcons and junior pathways from under eights and up. Kids can learn the fundamentals in a fun and supportive environment. As one of the biggest associations in New South Wales, Newcastle Basketball is building skills, confidence and a love of the game. Head to newcastlebasketball.com.au. 2NURFM, proud media partner and sponsor of Newcastle Basketball.
4: This is 2NURFM 103.7. Next is the Polish Community Program presented by Basia Pienkowska and Zbyszek Pluta.
5: Dobry wieczór Państwu. W niedzielę 28 czerwca ze studia radia 2NURFM 103,7 MHz witają Państwa Basia Pienkowska i Zbyszek Pluta. Zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji, w której usłyszą Państwo m.in. felieton Tomasza Obratowskiego Pierwszeństwo w kolejce, w kąciku literackim kolejny odcinek Ogniem i Mieczem, wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich dwóch tygodni, kącik humoru, koncert życzeń, kolejny odcinek z cyklu Sensacje XX wieku, w pamiętniku młodej lekarki, zachwianie równowagi oraz dużo miłej dla ucha polskiej muzyki. Zapraszamy i życzymy miłego odbioru. Pierwsza piosenka naszego programu to Wyspa Dzieci. Śpiewa zespół 2+1.

0: RMF FM.
1: Piątkowy Tomeczek, to jest naprawdę coś. To jest
2: on
1: naprawdę.
2: Też pamięta powstanie.
1: Tomasz Odratowski, posłuchajmy. Bo warto. Polska Kronika Radiowa.
3: Dlaczego nie płaczesz, Janino? Aha, radośnie machasz nową legitymacją partyjną Koalicji Obywatelskiej. Zapisałaś się do partii z powodu kolonoskopii rezonansu magnetycznego kolana. Twój termin, Janino, zbliżał się szybkimi latami, a teraz najwyraźniej się skróci. Dzięki członkostwu w KO będzie Janinie przysługiwała specjalna szybka ścieżka przyjęć w Szpitalu Południowym w Warszawie. Janina, śmiejąc się, żartuje, niech to nawet będzie szpital popołudniowy, byle szybko, bo kolano doskwiera, i dodaje frywolnie, jak cholera. Janina już widzi siebie oczami wyobraźni, jak jaka członkini Koalicji Obywatelskiej spędza jutro 10 minut oczekiwania na badanie w jacuzzi w saloniku VIP, popijając szampana z truskawką w wysmukłym kieliszku. Tak jest, dzięki światłemu kierownictwu partii we współpracy z dynamicznym doktorem lekarzem Kacprzykiem gwałtownie powiększają się szeregi Koalicji Obywatelskiej o osoby, które jak najszybciej muszą wykonać specjalistyczne badania. Jednocześnie kierownictwo Koalicji Obywatelskiej prosi kandydatów chcących zasilić szeregi partii o cierpliwość, gdyż nie nadąża z rozpatrywaniem licznych wniosków. Jak tak dalej pójdzie, mówi nam anonimowy działacz KO, trzeba będzie zwiększyć liczbę saloników VIP oraz wprowadzić limity przyjęć do partii i przesunąć je na 2029 rok. Janina dumnie i z optymizmem patrzy w przyszłość na swoje kolano. Ma jeszcze nerki, ale nie martwi się. Jak następne wybory wygra PiS, to zmieni orientację polityczną i przynależność partyjną. Bo kto rządzi, ten ma przywileje, a zdrowie jest najważniejsze.

0: Strofy dla ciebie.
1: Czulno pomknęła jak strzała. Pan Krzeczowski zaś, stojąc w środku, z czapką na okrwawionej szabli, z oczyma jak plomienie, krzyczał potężnym głosem:
2: Dzieci! Nie będziemy swoich mordować! Niech żyje Bohdan Chmielnicki, hetman zaporoski! Niech żyje!
1: Powtórzyły setne i tysięczne głosy.
2: Na pochybę lachom! Na pochybę!
1: Wrzaskom z bajdaków odpowiadały okrzyki zaporożców na brzegach. Ale wielu ludzi ze statków stojących dalej nie wiedziało jeszcze, o co chodzi. Dopiero gdy wszędzie rozbiegła się wieść, że pan Krzeczowski przechodzi do zaporożców, prawdziwy szał radości ogarnął Semenów. 6000 czapek wyleciało w górę, 6000 rusznic huknęło wystrzałami. Bajdaki zatrzęsły się pod stopami molojców. Powstał tumult i zamieszanie. Wszelako radość owa musiała być krwią oblana, bo stary Barabasz wolał zginąć, niż zdradzić chorągiew, pod którą wiek życia przysłużył. Kilkudziesięciu ludzi czerkaskich opowiedziało się przy nim i wszczęła się bitwa krótka, straszna, jak wszystkie walki, w których garść ludzi pożądająca nie łaski, ale śmierci broni się tłumom. Ani Krzeczowski, ani nikt z kozaków nie spodziewał się takiego oporu. W starym pułkowniku rozbudził się dawny lew. Na wezwanie, by broń złożył, odpowiadał strzałami. I widziano go na przedzie z bulawą w ręku, z rozwianymi białymi włosami, wydającego rozkazy grzmiącym głosem i z młodzieńczą energią. Statek jego otoczono ze wszystkich stron. Ludzie z tych bajdaków, które nie mogły się docisnąć, wskakiwali w wodę i płynąc lub brodząc między oczeretami, chwytali następnie za krawędź statku, wdzierali się nań z wściekłością. Opór był krótki. Wierni Barabaszowi Semenowie, skluci, zrąbani lub porozrywani rękami, zalegli trupem pomost. Stary z szablą w ręku bronił się jeszcze. Krzeczowski przedarł się ku niemu. Poddaj się! Krzyknął. Zdrajco! Na pochybę! Odparł Barabasz i wzniósł szablę do cięcia. Krzeczowski cofnął się szybko w tłum. Bij! Zawołał do kozaków. Ale zdawało się, że nikt nie chce pierwszy podnieść ręki na starca. Na nieszczęście jednak pułkownik pośliznął się we krwi i upadł. Leżący nie wzbudzał już tego szacunku, czy też przestrachu, i wnet kilkanaście ostrz pogrążyło się w jego ciało. Starzec zdołał tylko wykrzyknąć: Jezus Maria! Zaczęto siekać leżącego i rozsiekano w kawałki. Uciętą głowę przerzucano z bajdaku do bajdaku, bawiąc się nią jak piłką do puty, dopóki po niezręcznym rzuceniu nie wpadła w wodę. Pozostawali jeszcze Niemcy, z którymi trudniejsza była sprawa, bo regiment składał się z 1000 starego i wyćwiczonego w różnych wojnach żołnierza. Dzielny Flik poległ wprawdzie z ręki Krzeczowskiego, ale na czele regimentu pozostał Johann Werner, podpułkownik, weteran jeszcze z 30-letniej wojny. Krzeczowski pewny był prawie zwycięstwa, gdyż bajdaki niemieckie otoczone były ze wszystkich stron kozackimi. Chciał jednak zachować dla Chmielnickiego tak znaczny zastęp niezrównanej i doskonale uzbrojonej piechoty. Dlatego wolał z nimi rozpocząć układy. Zdawało się przez jakiś czas, że Werner zgadza się na nie, gdyż rozmawiał spokojnie z Krzeczowskim i słuchał uważnie wszelkich obietnic, jakich mu przeniewierczy pułkownik nie szczędził. Żołd, z którym Rzeczpospolita była zaległa, miał być natychmiast za ubiegły rok i za rok jeszcze z góry wypłacony. Po roku knechtowie mogli się udać, gdzie by chcieli, choćby nawet do obozu koronnego.
3: You know, I didn't realize how much my dry eyes were affecting me.
4: You were always rubbing them.
3: Screens, driving at night, even watching TV. I was constantly uncomfortable.
4: I always thought it was allergies.
3: Yeah, me too. But honestly, since going to Nova Optical's dry eye clinic, it's gone.
4: Finally, something that can treat the cause, not just mask the symptoms, hey?
3: And I haven't touched the drops since.
5: You don't have to live with dry, irritated eyes. Nova Optical's Dry Eye Clinic, Charlestown. Our sponsor. Book today at novaoptical.com.au.
6: Whether you're renovating or building, Nade and West Joinery designs and builds custom cabinetry to suit your space. Every project includes complimentary design services with award-winning designer Gemma. Kitchens, laundries, vanities, robes, home offices and more. Your cabinetry is made locally and you can even view it completed in the factory. If you can dream it, our sponsor Nade and West Joinery can design and build it. Visit the modern showroom at Bennett's Green or explore award-winning projects online.
7: Za ostatni grosz śpiewa dla Państwa budka suflera.

Wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich dwóch tygodni. Andrzej Grabowski ujawnił, że propozycję roli Fertka Kiepskiego otrzymali przed nim Janusz Gajos i Stanisław Tym. Wszystko wskazuje na to, że w przeciwieństwie do niego wcześniej przeczytali scenariusz. Sandra Kubicka pokazała nowego narzeczonego, informują media zajmujące się pokazywaniem takich sytuacji. Sandra zaś lubi pokazywać, że jedyne wnioski, jakie wynosi z przeszłości, to te niewłaściwe. Pojedynek Mai Chwalińskiej z drugą w finale turnieju Rolanda Garrosa oglądało w Polsce 3,5 miliona widzów. W przeciwieństwie do piłki nożnej, nie po trzech setach. Doda podczas występu w Opolu pokazała się w bieliźnie. To doskonały znak. Mam nadzieję, że przed prokuratorem też nie będzie miała nic do ukrycia. Alicja Bachleda-Cyruś w końcu ujawniła, jak jest naprawdę. Henry Tadeusz nie mówi dobrze po polsku. Szkoda go. Nigdy się nie dowie, co znaczy podwędzić podwędzoną rybę. Jakub Rzeźniczak poinformował naród, że nie uprawia seksu przy teściowej, tylko normalnie idzie do sypialni i zamyka żonie usta, jak ta krzyczy. Proponuję rozpocząć podobną praktykę na sobie, bez seksu. Telewizja Republika planuje wejście na rynek telefonii komórkowej. Tomasz Sakiewicz zapowiedział powstanie sieci Republika Mobile. Teraz czas na apkę do apostazji. Plotek ma informacje, jakich nikt nie ma. Politycy oberwali od neonówki. Nawrockiemu poszło w pięty. No cóż, jaki prezydent, taki zamach. Zespół Perfekt śpiewa dla Państwa piosenkę Niewiele Ci Mogę Dać.

Dalsza część wiadomości polityczno-obyciowych z Polski z ostatnich dwóch tygodni. Krzysztof Stanowski w patriarchalnej ofensywie. Ty babo głupia, powinni cię trzymać na rynku rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa. Kanał Zero od dawna skazany był na pornografię. Skoro już jesteśmy przy pornografii, Adrian Klerenbach z Telewizji Republika z zarzutami. Miał załatwiać dyplomy Collegium Humanum dla siebie, żony i znajomego. Fajnie, że chce mieć znajomych na poziomie. Michał Wiśniewski wypowiedział się w sprawie ewentualnego powrotu do swojej żony, mówiąc: jak dostanę zgodę na lądowanie. Uspokajam, mandaryna ma zintegrowaną wieżę kontroli lotów. Nie dam 20 milionów rocznie 38-latkowi. To Aziz Yeldirim, szef tureckiego klubu Fenerbahce, o Robercie Lewandowskim. Skandal i chamstwo. Powinniśmy dać mu jakiś medal i natychmiast odebrać. Media donoszą. Marcin Hakiel ujawnił, jak wyglądało jego ostatnie spotkanie z Katarzyną Cichopek. Drugim najdłużej emitowanym polskim serialem jest Klan. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa, podczas których ma być gościem gali UFC Freedom 250 w Białym Domu. Niestety godziny walki prezydenta nie ujawniono. Maja Chwalińska w mistrzowskiej formie. Może tak było, że dzwonił prezydent, ale nie odbieram telefonu od nieznajomych, tylko od mamy i taty. Niby drop shot, ale jednak w kort. Były to wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich dwóch tygodni. Jesienią to tytuł piosenki w wykonaniu Sana.

0: Obywatelu, tutaj nie wolno sikać, do cholery, 20 metrów stąd jest ubikacja, a wy co tu, co tu?
1: A co pan myśli, że ja mam szlauf? Dwóch studentów opowiada dowcip. Wiesz, dlaczego milicjanci nie jedzą kiszonych ogórków?
2: Wiem, bo im się głowa do słoika nie mieści.
1: Słucha tego małe dziecko i mówi:
3: jak to? Przecież mój tatuś jest milicjantem i je ogórki.
1: Tak, dziecko, ale beczkowe.
0: Słuchajcie, jutro należy się ubrać odświecnie, bo idziemy na wesele Wyspiańskiego.
4: To my może kupimy flachę i kwiaty?
0: Po co, Matoły, do cholery? Przecież idziemy na wesele Wyspiańskiego do teatru.
4: A, dobra, dobra, taki pan mądry, a jak miesiąc temu szliśmy na jezioro Łabędzie, to po co pan brał ponton?
5: I jeszcze jedna piosenka dla naszych solenizantów i jubilatów. Urszula śpiewa piosenkę Dmuchawce, latawce, wiatr.

0: Sensacje XX wieku w Radiu Z.
1: 18 kwietnia 1956 roku Nikita Chruszczow wraz z premierem Nikołajem Bułganinem przybyli na pokładzie niszczyciela do Wielkiej Brytanii. Wizyta miała być dowodem otwarcia Związku Radzieckiego po wielu latach stalinowskiej izolacji i gestem pojednania wobec Zachodu. W istocie Chruszczow nie omieszkał zagrozić Brytyjczykom, informując, że Związek Radziecki ma wystarczająco dużo rakiet, aby zetrzeć z powierzchni ziemi każde europejskie państwo. To był blef, ale Zachód nauczył się już, że nie wolno lekceważyć radzieckiej potęgi. Tym bardziej, że wkrótce Chruszczow powtórzył groźbę i to w oficjalny sposób. W listopadzie 1956 roku. W czasie kryzysu sueskiego, gdy wojska brytyjskie i francuskie uderzyły na Egipt po ogłoszeniu przez prezydenta Gamala Abdel Nassera nacjonalizacji kanału sueskiego, premier Nikołaj Bułganin wysłał list do premiera rządu brytyjskiego.
2: W jakiej sytuacji znalazłaby się Wielka Brytania, gdyby zaatakowały ją silniejsze państwa wyposażone w nowoczesną broń wszelkiego rodzaju? Istnieją państwa, które nie musiałyby wysyłać swojej floty i lotnictwa do brzegu Wielkiej Brytanii, lecz mogłyby użyć innych środków, na przykład broni rakietowej.
1: To była oczywista groźba. Nawiasem mówiąc, skuteczna, gdyż dwa kolonialne mocarstwa, widząc Chruszczowa wymachującego im przed nosem rakietami, a z drugiej strony grożącego im palcem prezydenta Eisenhowera, wstrzymały działania wojenne i wycofały swoje wojska z Egiptu. Chruszczow groził innym państwom. Gdy parlament włoski zaakceptował budowę amerykańskich baz na terytorium swojego państwa, Kreml nadesłał notę stwierdzającą:
2: w przypadku konfliktu bazy te staną się celem, który w drodze odwetu musi zostać zniszczony za pomocą wszystkich typów najnowszej broni. Jest zbyteczne mówienie, że nie tylko ludzie mieszkający w pobliżu baz rakietowych, ale i populacja całego kraju znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
1: Siergiej Korolow dotrzymał słowa. 12 sierpnia 1957 roku rakieta R-7 wystartowała z poligonu Tura tam i po przeleceniu kilku tysięcy kilometrów spadła do Pacyfiku. Ten sukces został powtórzony kilka miesięcy później, 4 października 1957 roku. Z tego samego stanowiska startowego na poligonie Tura tam rakieta R-7 wyniosła w kosmos Sputnika, pierwszego sztucznego satelitę Ziemi. Zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych stawało się już bardzo realne. Państwo to obejmowała histeria strachu. W dużych miastach przeprowadzono udane próby przeciwlotnicze. W szkołach uczono dzieci, że w przypadku wybuchu nuklearnego należy położyć się na podłodze, przykryć gazetą i osłonić rękami głowę. Świetne interesy robiły filmy oferujące jednorodzinne schrony przeciwatomowe, które Amerykanie chętnie kupowali i wkopywali w ogródkach swoich domów. Najbardziej popularny był model Eleonora. Być może nazwa nawiązywała do nazwy samolotu Eleonora Gay, który zrzucił bombę na Hiroshima. Schron mógł pomieścić do 6 osób, a więc przeciętna rodzina mogła zaprosić sąsiadów, i wyposażony był w peryskop pozwalający obserwować skutki wybuchu nuklearnego bez narażania się na promieniowanie. Rząd amerykański również zdawał się być przerażony rozwojem radzieckiej techniki rakietowej. Tym bardziej, że analizy, które w 1955 roku wskazywały, że Związek Radziecki nie będzie miał rakiet balistycznych do 1960 roku, uległy całkowitej zmianie. Raport przesłany prezydentowi w listopadzie 1957 roku dowodził, że w 1960 roku Związek Radziecki będzie dysponował 500 rakietami międzykontynentalnymi, a w połowie 1961 roku będzie miał już 1000 rakiet. Czy prezydent Eisenhower zdawał sobie sprawę, że radzieckie zagrożenie było całkowicie nierealne, a Chruszczow blefował, mówiąc, że radzieckie fabryki produkują rakiety jak parówki i każdy zakład rakietowy może wypuścić rocznie 250 rakiet?
0: Sensacje XX wieku w Radiu Z.
3: Don't accept what they offer you for a trade-in. Come and see me and I'll see if I can beat that price for you and get you more cash in your pocket. Wouldn't that be great? Come and see Joe at Cardiff Select Cars.
4: Our sponsor.
3: Let us do a better deal for you.
5: Need roofing, fencing and sheet metal work? You need Hancock Speedway. One huge location with everything you need for your next job, big or small. Exceptional customer service and expert knowledge means you get the right gear for the right job. Buy direct and save with in-house manufacturing. Need it next day? We have you covered. For genuine Colourbond roofing, automated gate products, fencing, panelling, sheet metal or fabrication, who can you rely on? Hancock Speedway.
4: Our sponsor.
5: Celebrating 50 years of service to the Hunter.
6: Are you over 60 and struggling with rising living costs or paying off debt? Thanks to HomeSafe Wealth Release, thousands of asset-rich, cash-poor homeowners are using their equity in their home to fund their retirement debt-free. For over 20 years, HomeSafe has assisted homeowners just like you to find financial peace of mind and truly live their retirement. Call HomeSafe today on 1300 307 059 to see if they can help you. Availability is subject to postcode eligibility. Terms and conditions apply.
7: You can't go past Koala Plus.
8: Big specials on all windscreens. Cars, trucks and boats. Best prices on now.
7: 'Cause you can't go past Koala Glass.
4: Our sponsor.
9: Anna Jantar śpiewa dla Państwa piosenkę Za każdy uśmiech.

0: Będąc młodą lekarką, zdominowaną przez niepewność, która dotkła również rubieży, wszedł raz do mnie pacjent, prawdopodobnie napity, bo zaraz przy wejściu zatoczył się niestosownie na szafkę ze sprzętem medycznym i urwał ją z haka.
1: Dzień dobry, pani doktor. O, przepraszam za niechcący.
0: Proszę pana, będąc w stanie upojnym, odwiedza się izbę wytrzeźwień, a nie placówkę naukową.
1: Ależ, pani doktor, od urodzenia jestem abstynentem, co mogę potwierdzić balonikiem lub chuchem.
0: O. Istotnie, chuch pacjenta był bezalkoholowym. Niestety, drugą ręką uchwycił się za firanę, którą ściągł na ziemię wraz z karnistrem.
1: O, pardon!
0: Proszę szybko zapodać, co panu dolega, zanim zdemoluje mię pan całą przychodnię.
1: Otóż właśnie dolega mię zachwianie równowagi.
0: Ach tak, na wskutek czego?
1: Chyba na wskutek sytuacji. Niemcy się zlały, ruskie co parę dni popadają w suwerenność, ziemia się trzęsie, skup mleka zawodzi, lewica się spręża, prawica umacnia, centrum robi nieporozumienie, związki rewidynkują, kultura obsuwa do niebytu, inflacja się czai, socjaldemokracja pączkuje, endecja obrzmiewa, a pewność socjalna, czyli czy się stoi, czy się leży, 1 milion się należy, usuwa mię się spod nóg. I to mię powoduje takie zawroty głowy, że ciągle się zataczam i muszę czegoś schwytać.
0: Tu pacjent chwycił się ozdobnego regału z rośliną fikus, którą to wywalił na podłogę. Postanowiłam więc natychmiast wkroczyć medycznie. Zadawszy narkozę, sięgłam do głowy, w której posiadałam skarbnicę wiedzy wyniesioną ze szkół i stwierdziłam, że brak równowagi nie pochodzi z żadnej sytuacji, tylko ze zjawiska błędnik, które znajduje się w uchu. Reszta była już drobnostką. Wyłyżeczkowałam ucho, usunęłam wosk populi, któren zalegał w nadmiarze. Przedmuchałam trąbkę. Dobrałam się do błędnika, usuwając go w całości i wrzuciłam go do kibla. Już po wszystkim. Proszę wstać.
1: Już wstaję.
0: Proszę teraz iść prosto, nie czepiać się przedmiotów użytku i nie spędzać na sytuację, bo to pochodziło z organizmu. Już dobrze?
1: Dziękuję stukrotnie i wydalam się w kierunku wyjścia.
0: Co powiedziawszy, pacjent lekko się zatoczył i uchwycił framugi. A gdy otwarłam oczy, ujrzałam nad sobą błękit nieba, nakrywający bez przeszkód gumno. Czyżby mnie rozgruzował przychodnię? Co by oznaczało, że rzecz jest jednakowoż nie w błędniku, ale w polityce. Do usłyszenia.
2: W naszych krótkich wiadomościach lokalnych chcielibyśmy państwu tylko przypomnieć, że w świeże i smaczne polskie wyroby delikatesowe oferowane przez Delikatesy Krakus z Sydney będą państwo mogli zaopatrzać się w Domu Polskim w Broadmeadow w czwartek 2 lipca w godzinach od 14.30 do 16.30. Wcześniejsze zamówienia proszę składać dzwoniąc lub wysyłając faks pod numer 02 9607 53 94. Ostatnia piosenka naszego programu to Jedyny hotel w mieście, a śpiewa Jacek Skubikowski.